Od hotela z štyriomi hviezdami k przebywaniščču za čekańcov a netko aukcia. Bywši Sprewin Hotel przy Budeckim Spiatym Jezoru przyjdzie konc junia Berlinie pod Hamo. Minimalne żadanie po aukcijskim katalogu 275 000 €, ale za to dostaniesz kietrowulki pakiet. Niedzie 82, miestno za niedzie 160 wożo, hostczęc, zarodowanskie rumnosce, saunu a terasu. Cele biestwarniščo pak to šo neje, dom je dres ulko djela prozne, po katalogu pak ma tež jasne slede vúživanja a dobi so zanirovač. Znate buš Sprewin Hotel předjušim přes negatívne povesče, dvaj nadpadaj zapalerstva 2016 a 2022 stajne zvisku s planovanym vúživanjom jako přebywanišča čekańcov to bevun hač do loňčeho. Dalše povesče gač prajne na po sedmich a to je za 2,5 minčne.

poradamy na pokiwy, co so dżęca jutrze zajucyszym tak odmiewa. Dżęca, jeniczki pokiwu, zosok mięsce radziczeliu dziewinie dżęca k posiedzeniu zetkaja, a to wieczo sedmich, tam niższej woniowej w oborie. Jutrze potom koncertuje szulario budyckie w okresnej uczniej szule, niemsko-sarskim ludowym dziwadle, a tam pokazaja na wolnym jewiszczu, co su zajszłym, respektywnie jeszcze tutym szulskim lecze nauknęli, z początk jutrze wieczo sedmich. Iżo od popołudnia cioch, jeszcze jutrze przeproszeni na dworowy zwiedzin do Serbskiego Muzea Koczebusu. Mona tema budzie modroczyść z przednoszkom, a potem też praktyckim wyspytaniom, mimo toho, co też o hućmne wobrubienie postarali, jakie szwarc skupina reka, któreż popołudnio hućmne wobrubi. Wojna w Ukrainie uskutkuje się na wysotną politykę Europy, kajż żaden drugi podok minionych lat, dla której z czyjby ruskie dobycze za Niemską, Europę a poriad na świecie miło. Tutemu praszeniu winuje się renomirowany polityczny wiadomostnik, a też wysotny fachowiec Karlo Masala w Jutce Budyszynie. Jego przednosk w riedze budyckich naryczów zapocznie się wieczor sedmich w Dachanskiej Cerkwi Świętego Petra. W sobotu usłyszała w MDR telewizji zaso wulatko, a to kajż stajnie przy podniu 12. A to unia sobotu zmienia we Wóżyjskiej hali we Wojorecach wulku börzu za numismatikariu. Tak, po takim ludzi, kiż romadza historyjskie pieniądze. A to od rania 9, hać do przy podniu 12. A jeszcze pokił za 6 tych, kociż słuchaja serbski rozwoz unie przez krótkie żołmy albo przez DAB+, ale podadza się stanowne dom na pucz, a chce potem na livestream szaltować, tu czas nie na naszej internetnej stronie nie funguje. Przez naszą app MDR Serbia możecie ją słuchać, ale przez internet nic, jenoż za co nie dziwacze, a za co nie myślicie, co jeszcze budni. Tutaj praszenie się imienujcie tyś Dennis Wenzel nie tylko staj.

Nico Puzolič, ale Činič. Pod tutym motom są so modostni w Kulowie, Nebelčicach a Pančicach Kukowie konc tydzenia zaso na 48 hodzinskiej akcji w budyskim okresu gratu przyjmali. Akciju mejachu lica iżo 20 raz. W Kulowie je modzinski klub swoju składowanską rumność sortirował, grat reparował a miestno przed klubom uredził. Pančicach Kukowie są modostni skatowaniszczo uredzili, a dale przy swojej skate rampie tvarili, potekim tam zade przy sportniszczu. A Nebelčicach był fundament za materiálowy skład natwarjeny, a przypojedla nedom tež wiesny svejdzim przyjotowany. Tun budže od 12. do 14. junia, potekim nic tutun ale przyjotowny koncedzenia, a jeden z verszku je piatk večo planowany. Nenujce inkluzívny svejdzim Danci. Co nadziejam, że to danki nie wupraj. To jest bezbarierne, woturjene wszystkim generacjom, a miestem hiżo czwarty raz so przewiedzie. To się zapiszcie do swojego kalendra. Wyspieszna 48-hodzinska akcja, po takim koordynował je akcję lica. Witaj, socjalny działaczer Krzeszczan Lepsa. Z tym jest hiżo 4 mięczyny, do 7. Słyszymy jeszcze Stefanie Klosec, a potem... Vito i Jos, drugi hodinu za dženca.

0: Blanka Funzena, która się rozleje listowała, wiezo ani cknijowała, gdyż niedeszło szulu Budyszynie na celniszczu narzeczała, niedę biesze tu Budyszynie też tak mianowana BA, po takim Połanska Akademia. Dżęca je to dualna wysokoszula Zakskie, czyż jest związk wiacoroch wysokoszulu po całej Zakskiej. Na szelakich miestnach maja szelakie czerziszcza, a Budyszynie nietko dalszego Serba, a to we ważnej funkcji, kaj się Benošu ta zwieścił.
1: Stujcie na dualnej wysokoszuli Budyszynie student, tu nie znano zajszłych tydzieniach mez docentami nowe mez oczo uladał. Profesor Jo Kübno wyuczuje tam, a je tež hižo zadziwanych serbskich morosnych przed sobą miał.
2: Hej, ja sam mógł hižo ich powitać w serbskiej rzeczy.
1: A to czytaniach k hospodarskiej tematice. Tam je menuje Jo Kübno doma.
2: Ja so zabieram jako profesor ze zawodnym hospodarstwem. Takie te pominumanie od tutaj pola, ale w osobie ze marketingom.
1: Puč Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokova vokovo Vúžice. Studoval je v Zorecu, potem je v Berlíne v komunikácijskej a vabenskej agentúre džival, sa znáte závode kaž Nestle, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipskou je pola industriové a vykovanské komory, požišo potom zjaskovým zárede za vestotu v informatice BSI menované. Tež tam je za marketing zamojte byl.
2: Ha, ja, potom bišče tu daloký puč skoro kunce, potom bišče tu poskytu v Budyšine, potom se prajú Budyšin, to je ta domizna. To je to, što je s nepoprovom všetci pýtal. A tak sme od spočat mi je tu na tej vyššej šuli, tu v Budyšine.
1: Vysoká šula Budyšine opisuje ako lepšinu, za máš nimo studia tež praktické miestno závodže. A tam svoju vedu nedom naložuješ. Za profesora Hübnera so to potom tež v čítaniach pokaza.
2: A to mi jako profesor, jako vúčer, potom tež kus bolo luchce padne o teoretických vecach riečeč, dokež jen šetce tún transfer do tej praxe pon má. A s našimi študentami môžem pon čišť inak riečeč.
1: Marketing je však džen a vážnejšie polo tež za menšie závode. A tak sa Jörg Hübner vo sebe veselí, jeli matež raz serbského študenta pred sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
0: Od meje maja serbského profesora na Vysokej šuli Budyšinie, Beno Šota je porečal s Jörgom Hübnerom. Viace k tomu namakače kajž predso, tež na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia. A s tým je 7.17, cínače menšinu do napu 8.00.

0: Orange Soa.
1: Magenta Hanka Kraut zu aus Dresden.
2: Wie wukodje swunzel ulese, przez popodnio na juhuje, na sapadje do wożadje, a we severiuje nimame. Tak su mnoze z nas to navuknili, jednore brunczko, kotryż nam svit rozkwaduje. A tola nie przytrechi wszudzie. Nitko w juniu, gdyż swunco swój najwyższy stał docpie, dopominam so na jispu na severny kap. Wiedziach, so so swunco tam na severu kowa a za so skadza. A bied to za mnie jedne z najbole jimacich dożywieniu. Kuszty człowiek w otrosce na wiestym miestnym. Czyni tam swoje cyle swojskie jeho formowace nazonienia. Stoisz je za jednoho jasne, może za drugiego cyle hinak wupadać. Znano leży w tym ważne przeproszenie. Nic spiszne sudzić, tak je prawie, tak je wopak. Kajki wupada swit z twojej perspektywy. A tutun wid kutnie prać. Bo nie je na szitkich na samsne misno staje. Mnohodnosć słysza k jeho stworbie. Dyż wukniemy, se nazonienia trujich ważyć, budzi nas swójski horyzont wieczy. Każ bola to wysokoho sewiera, gdzie słońce druhe pucze kroczy.
1: Praj Hanka Krautzwa z Dresden na Bożnym Słowie, na roku a za mój tości serbskoho ewangelskiego zwiaska.

0: Ważne słowo.
1: Magenta Hanka Krautsuwa z Drieżdżan.
2: We wukodzie słońce ulieze, przez popodnio na juhu je, na zapadzie do wożadzie, a we severiu je nimamy. Tak su mnoze z nas to nawuknili, jednore brączko, kotrzyż nam svit rozkwaduje. A tola nie przytrechi wszudzie. Nitko w juniu, gdyż słońce swój najwyższy stał docpie, dopominam so na jispu na severny kap. Wiedziach, so so słońce tam na severu kowa a za so skadza. A bied to za mnie jedne z najbole jimacich dożywieniu. Kuszty człowiek w otrosce na wiestym miestne. Czyni tam swoje cyle swojskie jeho formowace nazonienia. Stoś je za jednoho jasne, może za drugiego cyle hinak wupadać. Znano leży w tym ważne przeproszenie. Nic spiszne sudzić, tak je prawie, tak je wopak. Kajki wupada swit z twojeje perspektywy. A tutun wid kutnie prać. Bo nie je na szitkich na samsne misno staje. Mnohodnosć słysza k jeho stworbie. Dyż wukniemy, se nazonienia trujich ważyć, budzi nas swójski horyzont wieczy. Każ bola to wysokoho sewiera, gdzie słońce druhe pucze kroczy.
1: Nabożne słowo dżęca Mieszanka Krautsuwa z Drieżdżan, nadawku a zamojitości Serbsko-Ewangelskiego Związka. A z tym jeżo, cimieńczyny, do dziewięćdziesiąt.

0: tak ma za to byś od osnym czasu. Szulskie lieto chylasy k swojemu końcu, to głównie za abiturientów, skoro budu weni absolwente, a nie chodzi, że wiecie, kuszczycki żyjn do szule, niżli co aż tak daleko, jo, muszę pak zwenużyć abiturne przespytowania, tak to teke jo na Dolnoserskim gimnazjum ja Choszubuzu, wiecie ulicy jo wiednik, dr. Matthias Gutke.
1: Jużo w 12 aprila nasze 12 karie mają swoje abiturne przespytowania. Jęto nasze 12 karie czekają na informację w przespytowańskich rezultatach. Te rezultaty budzą 16 junia. Potem szule organizują przydatne przespytowania jeszcze.
0: Jo, ktoś nie dostał dość dybku we przespytowaniach, może to chce wespytować. Ktoś nie ospokojom ze swoim ukpaszom, smier to teke gadować. Z takim jeszcze nie jest przespytowański czas zakuśtego mimo.
1: Wet pietka 19 junia mamy przydatne albo dodatkowe przespytowania u nas uli aż do 26 junia. Myslím, až to petrofujo žasaš abo vietce ukniku.
0: Wiele abiturientów pak dogromady jo zrušim nastupivo ke przespytowaniam to lito.
1: Lieto sa 60 ukniku zgotuju svoju abituru planas na Dolnoserskim gymnázium je.
0: Ja no na Dolnoserskim gymnázium je jo možno sebe teke ve Dolnoserskej rece przespytovaš taš.
1: Lieto sa sme mieli teke zdyrich ukniku, kenč sú mieli všetmiaše serbštine svoje abiturne a teke či písne a jadne přespytovanie ústne v serbštine. To je bičku málo, ale taká je situácia nie to.
0: 6 a 20. junia buža po napšau do Kajens, pen buža svetocne přepetáša abiturnych opismu na Dolnoserskim gymnázium je.

0: No masz takie dobre zacusze, dobre spomnieścia na wasz szulski czas, a koho wiebke reichen wach hojc, albo znasz nic, to wie. My sme ale nento w szuli, w zakładnej szuli, w Krzyszowie, plagokojc, to uchniki tam majości, po let przed sobą, ale mają tuchylu takie wysypnie wiasowe tyżyn, rono swieszy swój 6. szulski jubilej. Stefanie Krautzowiec, jose cora umieszała z kościmi jubilejnego zahidowania.
1: Cora su mieli krzyżowskie ukniki, pyszny program su rejowali a spiwali za swe publikum. Miazy długim jo teke nowe krajne Raszc Martin Häusler okresa spiwianusa ich obdziwował, wenn jo teke u doszli chrzyżil. We programie su szykne rzece swojo miestno namykali, kiedyż tych 170 dzisi w tej szuli pojedaju. Toż su uwitali we niemskiej, engelskiej, pejtskiej, serskiej, arabskiej a filipińskiej rice, a su teke sersku a filipińsku riu pokazali. Platych stacjów, kiedyż su natwarili we szuli, su mili serskie pobytowania.
2: My se godi gieraczyn, ja som przystajony w Dolnośląskiej Kulturnej Akademii. Ja, a żynca nie są ho, aby ze wuknikami spiwał, ale żynca z nimi ja, upyśnią te jaja. Also przed dwiema letoma som sletno raz ho na tej szuli był, a som z nimi ja, dolnosarskie ludowe spiwy na studiował.
3: Ja som Wiebke Schelerowa-Schulzeutz, a ja budu żynca o zdziśimi figury baslisz, a pen bużamy z tymi figurami teatr grasz. Każdy też jest księ, a mógł pan radek na serski. Jo, ja budu się pracować.
1: Szula oficjalnie zwieśli, akle swe 6. burstak. Ale już przed wiecy, ako 100 lat, su krzyżojskie swoją szulu mieli na to miejscu. Ten raz jo serska rzecz w tych stronach tej wiecy prezencu miela. DDR-skim czasu pak nie obyla żadna serska ucpa, kroni nigajszny dyrektor Mitu Budyszin. Wenn jo obe schulski wiednik do leta 2007 a mini, aż jo se politiskem przerosze szake zminil.
4: Also, nasza szula była potem praktisch modern, serbski, religion, no, wszystko co tajo. Dimone Goldsbruder, tam wona jo tam u nas se była serbski wiednik.
1: Serbska ucpa jo z takim ze Simonu Goldsbruderowiju zasięgnula do krzyżowskiej szule. Wena nio jano byla selska ceptaka u w tej szuli, ale wyt leta 2007 sem teke wiednica tej szuli. Ten nadawk jo wytneje przewzala Ulrike Zajdalua. Selsku ucpu maju u nadali. To przewzija wyt novembra mloda studentka Marisa Rutbatojc, nanimini tak tylko, ako ta zapszona ceptaka jo w stajśnym czasu.
5: Ja som Knini Rotbartholz, ucem serbszczinu. Ja som studentka w Dresdna. Ja ucem matematiku, wiecna weda, nimszczinu a kreslinja.
1: Marisa Rotbartholz jo z Kosobusa a išči studirujo na ceptaku Dresdžanach. Miazy tymi przedmiotami pak njama tam selsku rec. Je z naša mas casa na Dolnośląskim gymnazumie. Weto uczy nento we 6 godzinach obtyżin selsku rec. Pobliżem końcu studiuma, co wena u wykrzyżuje, gytuwaś swój referendariat, a poszuknie u wystaż. Tyki dzisi su cora to agronomili.
6: Dobry dzień.
7: Ja som Frida.
8: Ja som Mina.
9: Ja som Emi.
10: Ja som Frida.
11: Müssme uknice wekrzyżuje.
1: Te styli sepšinaki su rono tak, ako wiele drugih šiši rejovali na programje v Špotovej hali. Mjaze melodijami, ku kateremu zukam su rejovali, su teke byli seske štucki.

0: Ja, słyszę, co może na goni, a po przygle daje, co we na cini tam na kopaniszczu. Kto holio pokal, kto strzelio nie wiecie wroto, nie jeszcze nie jesteśmy plac wietowego kopańcowego mistrzostwa, co ja było na górach na sportniszczu. Drugi serski kopańcowy turnier, zakładnie szulo, pedla co byli zaszczytowali titela, żołcze a gelce we zakładnie szule Matur Korsyk we Brjazynie, ale teke ukniki a uknicy ze Żelowa, Berko, z Hrzebuza a Janszojc, sedem mustwo do gromadu, ach to je pokal dobył, to wie nasza sportowa reporterka Diana Szejcowa.
1: Umienienia za turnier nie są perfektne. Pierwsze se, a błomie na górach ją mokrze, tluste szerem rokawe wise na niebiu. Mustwa są weto motivirowane, a se wiasele, wet wiedra se nie dają atmosferu kazyś. Żowo pokal, ale runocasnie tekewo sersku riec za ukniku, ulicujo sobu organizator Horst Adam.
2: Also tak, der je wani sersku riec jeszcze nie mogu, aż wani mogu wycewić raz serski sołac, kanierz. Myśmy tam za tej jednotliwej szule przygotowali tak wopieno ze wszakimi takie z obrazami, a wszakimi słowami, które są ważne przy walokopaniu. A na przykład nalewo, naprzało, strzel, wrota, balo, a wszystkie takie słowa, które są typiczne, a które są notne przy walokopaniu.
1: Po nastajeniu mustwu, żolus, takie za tym w ludki szule ze Żyloa. Kopańcu a Rez zwiesasz to mają za derje.
3: Ja, ich finde schon ja wichtig, weil damit man halt die Sprache so ein bisschen mehr lernen kann, auch hier außerhalb der Schule.
4: Na, auch dass es viel Spaß macht.
5: Ja, Spaß und dass man auch Fußballwörter auf Sorbisch reden kann.
6: Wrota, das heißt Tor.
3: Ballo, Ball.
5: Ballo kopowanie, Fußball.
1: Na Greiniszczu żowym jazycasu kwiece. Wird kszome przygledajo Bernd Melcher, wiednik Rieznego Centruma Witaj we Hrzebuzu.
7: Ja, myslím se, až o velkým emocionálně za te žiši a také ceptarje, ceptarky, tokoláž vyní jsou te žiši přigotovali a jsou sobou jeli a je to jedno sportové ubegování a dla toho jsou emoce velkým vážné. Žucím se, až te žiši především mají vele jasela a až také šne dobytnu pokal tola mají šposho.
1: Spos jsou drie měli, ale dobili nesu svojo prietne graše. Ulicujo Jonathan wird zaszczytowario titela z Brjazyny.
8: Nejo derie byro my nejsmy wrota szelili.
1: Jogo ceptaka Diana Buchanowa opytajo motivirowasz.
9: Also za mnie je to wielgin emocjonalnie. Ja com aż letosa zase pokal do szule holimy. A dzisiaj są wielgin motivirowane. Prietne grasze jo tak ujszło, aż nesmy wrotu czelili, ale te druge mustwo teke nic. Also ja, es war ein Unentschieden. Nento balo kopiome przeszivo żylu.
1: A dalej jo na przyduce mecz. Aż dajo taki projekt ma ceptaka za wielgin derje.
9: Also za mnie jo to wielgin ważne, aż takie turnier serskich mustwo dajo, a senażijam aż to tak dalej jo.
1: Wet spiechowańskiego tuaristwa za serskie mustwo turnier se wie teke obgleduju. Żoga teke wo dorost za przydu zu Europeadu, groni Marion Stenzelowa.
10: Jase w jaseliom, aż towarzystwo takie turniere gotujo ze dorostom, ze serskim dorostom, ze serskich szulu, aber ze szulu, ze serskiego ucpu. Aż przyjrzo pon dość młodych ludzi do naszego mustwa, gledajuce na balokopańskie turniere wod fuen. Jase w jaseliom, aż Dominik Krötel, ten ako jo był, ako prietne w normalne mustwie tęcas, ako smyto zawożyli, aż jo nento przy domowinie, a aż jo ho sutnik platik graszu, a nento pomaga to szykno organizirować. Tam se wiaseliom, a tak se to życem teke za przychod.
1: Na końcu su se brjazynske w obszarze zase przesajżili, a su dobyli turnier. Żylo jo na drugim miestnie Dolnosaski gymnazjum nad Šišem. Rażony turnier, aby se mogał znowa zase przewiazć. Obkrzuszio Bernd Melcher.
7: Jeszcze nie planowane, ale możemy raz widzieć, jak ja ten wytkwoz, platy chceptają, a dzisiaj, gdy się to życzone, myślimy sobie, aż może to przyjdzie lato zase.
0: Co Wczoraj są na górach serbsko kopańcu grali na drugi turnier zakładnych szulów, kiedy serbsko ucpu pobytuje w tej przepszosili serbskiej koparie, a Riecne Centrum witaj z Chrzobuzami.

Mamy dość, na dość swince tuchelu, ale gaś wytom przytocem spiuja spiwaju darmie czochu swince. Niepszasza spiwal Aleksander Bem wo szopwe wiedro, ale wo jeje lubosny głos. Jasne, że wo lubosć. W nasze dzieńcaśne muzycy tużynia wo darwiniu. Marek Dudkiewicz ja ten tytuł napisał, a jen uspiwa polska soul funk band Bemi Bem. Ta nie była wielkim dwójko aktywna w 70-tych latach, Jojano Jaden sam album wyzjawiła, ale ten album, ten dostanio nędo 50 lat po rozpuszczeniu tej band zase nowy zajm w tym jazzowym swisze, a to jest dziwnie, to jest taki pszały, dobry funk z naszej jednym dach, sam się idąc w bóstak, obszicza, daruj mnie czochu swinca, wytkupki Bemi Bem z albuma Bemowe frazy.